0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Krystyna z Cygana, wreszcie po obronie, więc puszczajcie w Radio X-Vibe, no wiesz, ten numer Only Human od Jonas Brothers, bo bez tego to nawet świętować się nie da.

wiesz, czasem zastanawiam się, czy ten cały postęp technologiczny to nie jest tylko jeden wielki żart. Bo kiedy w 1987 roku firma z Japonii wypuściła na rynek pierwszą pralkę z wbudowanym mikroprocesorem, świat oszalał z zachwytu. Choć nikt nie potrzebował obliczeń kwantowych do wyprania skarpetek, a ten absurdalny gadżet potrafił się zawiesić szybciej niż twój dzisiejszy humor. Co pokazuje tylko, że od zawsze pchamy elektronikę tam, gdzie kompletnie nie jest potrzebna, tworząc małe, domowe potwory, które mają nam ułatwiać życie, a w rzeczywistości tylko czekają, żeby zjeść drugą skarpetkę do pary. Więc w tym chaosie najlepiej po prostu odpuścić sobie logikę i zanurzyć się w ten niepokojący bit, bo w X-Vibe właśnie leci Lola Young z numerem Messi.

0: Słuchasz nas? W porządku. Radio X Vibe.
1: Raz, dwa, trzy!

Kiedy zegar wybija 3 rano, a ty wciąż tkwisz w fotelu z poczuciem, że rzeczywistość to tylko słabo wyreżyserowany horror, wiedz, że w X-Vibe trwa Nightmarek, czyli twoja ulubiona dawka nocnego absurdu. W 1996 roku świat obiegła wieść o filmie Fargo, który rzekomo bazował na prawdziwych wydarzeniach, co było marketingowym kłamstwem tak grubymi nićmi szytym, że aż fascynującym, bo ludzie w to uwierzyli, a pewien Japończyk faktycznie ruszył w śniegi Minnesoty szukać zakopanej walizki z pieniędzmi, kończąc marnie w zamrażarce, co tylko potwierdza, że życie bywa głupsze od scenariusza. A teraz niech ten rytm uderzy w ciebie z siłą nie do zatrzymania, bo Norbi i Kobiety są gorące rozgrzeją ten mrok w X-Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

W roku 2004 pewien gość z Tajwanu tak bardzo chciał wygrać w grę online, że padł martwy po 3 dobach bez przerwy przed monitorem. Ciało stygło, a inni gracze dalej ekspili obok, bo wirtualny lód był ważniejszy od pulsu. Obłęd. Świat jest w X-Vibe dziwny, więc teraz Adele i Someone Like Him w radiu X-Vibe.

Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona. W sumie bez różnicy. XY.

wiesz, czasem zastanawiam się, czy w ogóle istnieje coś bardziej niepokojącego niż dziecięca wyobraźnia, zwłaszcza gdy trafi na podatny grunt w Hollywood. Bo w 1982 roku pewien młody chłopak napisał scenariusz do filmu, który miał być horrorem o pluszowych zabawkach, ale ostatecznie skończyło się na tym, że gremliny zniszczyły święta całemu miasteczku. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że scenarysta Chris Columbus zainspirował się prawdziwymi odgłosami biegających w nocy po jego mieszkaniu karałuchów, co sprawia, że każda cicha noc nabiera zupełnie nowego, obrzydliwego wymiaru. Więc jeśli słyszysz drapanie w ścianie, to prawdopodobnie nie jest to nic miłego. A teraz Five Vibe wjeżdża Childish Gambino i jego Redbone. Niech ten basowy beat utuli twoje lęki do snu.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

0: nie są twoje lata 80. To jest X-Vibe.
1: Ich sehe dich da bei mir, ich

W 2004 roku fani filmu Donnie Darko odkryli, że ich ulubione DVD po włożeniu do komputera otwierało ukrytą stronę internetową z dziwnymi, szeptanymi komunikatami, co było totalnym obłędem w tamtych czasach. Kto i pomyślał, że zwykły krążek stanie się portalem do koszmarów? W X5 leci teraz Kylie Minogue i Padam Padam. Niech ten beat wciągnie Cię bez reszty.

jest 2 w nocy, a ty zamiast spać jak normalny człowiek, karmisz się mrokiem w X-Vibe i słuchasz, jak ten świat powoli się rozłazi w szwach. Przypomnij sobie rok 1999, kiedy wszyscy bali się, że komputery oszaleją przez błąd pluskwa tysiąclecia, podczas gdy prawdziwy obłęd czaił się w kinach, bo w filmie Matrix główni bohaterowie jedli tylko obrzydliwą papkę przypominającą glut z nosa, która rzekomo zawierała wszystkie witaminy niezbędne do życia. To totalny absurd, że za taką dietę dali się zamknąć w symulacji, zamiast po prostu zamówić pizzę. Ale w sumie życie to tylko kwestia odpowiedniego ustawienia bitu w głowie. Więc zjedzmy to, co dał nam świat. W X-Vibe Krzysztof Krawczyk i to, co dał nam świat.

to jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

Słuchajcie, tu Jarosław Sułałk. Wciąż nie mogę uwierzyć, że złapałem ten bukiet na weselu. Totalny obłęd. Puszczajcie szybko Motivation od Deyoncé i Kelly Rowland. Lil Wayne, bo to jest to w Radiu X-Files.

0: X-Vibe. Radio po swojemu.
1: Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

siedzisz w ciemności, a wokół ciebie tylko szum starych wspomnień, które w X-Vibe smakują jak zimna kawa z automatu. Pamiętasz rok 1989, kiedy to niejaki David Han postanowił zostać nuklearnym majsterkowiczem w szopie swoich rodziców. Ten dzieciak zbudował w ogrodzie miniaturowy reaktor, wykorzystując materiały z czujek dymu i starych zegarków, co skończyło się interwencją służb i skażeniem okolicy. Bo przecież każdy nastolatek potrzebuje hopdek, które zamyka go w izolatce szybciej niż matka za jedynkę z matmy. To był totalny obłęd. Czysty przykład na to, że nuda to najgorszy doradca w czasie audycji. A teraz niech ten rytm wjedzie w twoją głowę, bo Joss London i Zezew X-Vibe już czekają.

0: X-Vibe. Radio dla tych, co wolą kiełbasę niż tofu.
1: Either you're mine or

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli na planie prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze od gumowych replik. I tak oto oglądasz klasyk z trupami w tle w czasie audycji w X-Vibe, co dodaje niezłego bitu do tej makabreski, więc otrzyj pot z czoła przy The Weeknd oraz Ariana Grande i Save Your Tears w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

2 nad ranem, a ty wciąż tniesz powietrze wzrokiem, patrząc w ten szklany ekran, który powoli wysysa z ciebie resztki rozsądku, co przypomina mi historię z 1982 roku, kiedy to twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych szkieletów w scenie basenowej, bo plastikowe były za drogie, więc masz przed sobą obraz ludzi pływających wśród autentycznych szczątków, co jest definicją totalnego obłędu, ale przynajmniej nikt nie musiał udawać przerażenia, bo każdy czuł, że coś tu śmierdzi trupem, dosłownie i w przenośni. Więc teraz w tej gęstej atmosferze, gdy czas płynie jak smoła w X-Vibe, posłuchaj Budki Suflera i ich twoje radio, które wpadnie w twój rytm jak ostatni sprawiedliwy w tym nocnym cyrku. Leci Budka Suflera i twoje radio w X-Vibe.

Kuba z Żoliborza znowu analizuje ten moment, w którym odruchowo odpowiedziałeś nawzajem na życzenia smacznego od kelnera. Więc żeby przejęcić nad tym totalny obłęd, puszczamy Drake'a i Kontrola, bo przecież musisz odzyskać kontrolę nad życiem. W Radiu X Vibe dla Kuby od Kuby.

0: Music a drop. Girl a wind up them bumper. This is the summer controller. Drake from Canada. Beanie Man from Jamaica. The one you murder.
1: Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: jest.
1: Wiesz, czasem zastanawiam się, czy w ogóle istniejesz, czy tylko odbijasz się w matrycy monitora. Ale to mało ważne, bo w X-Vibe liczy się tylko ten niepokojący rytm, który wbija się w czaszkę jak gwóźdź w trumnę. Pamiętasz rok 1984, kiedy to świat oszalał na punkcie filmu Gremliny, w którym te urocze stwory zamieniały się w mordercze bestie po zjedzeniu przekąski po północy? To był totalny obłęd, bo w tamtym czasie ludzie masowo kupowali pluszowe zabawki, nieświadomi, że wewnątrz ich mechanizmów tkwiły baterie, które wyciekały, niszcząc dziecięce pokoje niczym toksyczny kwas z taniego horroru. Ktoś w sztabie produkcyjnym uznał, że bezpieczeństwo to tylko sugestia, a nie zasada. Więc teraz, gdy słyszysz szmer w ścianie, wiesz, że to albo myszy, albo źle zaprojektowana nostalgia, która postanowiła cię nawiedzić. Poczuj ten mroczny bit, bo teraz Saxena i Riptide w X

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Marek z Radomia nie może zmrużyć oka, bo jego kot od godziny próbuje wygrać casting na operową diwę. Więc w ramach Ody do basu puszczamy niskie tony, żeby sąsiedzi też przestali spać. W radiu X-Vibe leci Paul Wetz, Ode an den Bass. Dla Marka od nocnego markowania.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

zegary w twoim telefonie kłamią, bo w czasie audycji liczy się tylko ten gęsty mrok za oknem. A skoro już tu jesteś, to posłuchaj o tym, jak w 1998 roku twórcy filmu Poltergeist trochę przesadzili z realizmem, bo zamiast gumowych szkieletów użyli prawdziwych ludzkich kości, bo były tańsze od plastikowych podróbek. Co w sumie wyjaśnia, dlaczego ekipa czuła się na planie tak nieswojo, a klątwa, która rzekomo zdziesiątkowała obsadę, to pewnie po prostu efekt uboczny spania obok szczątków nieboszczyków. Totalny obłęd w czystej postaci. Teraz Anna Maria Jopek i Ale Jestem w wersji

Mino Sinelli, Leszek Morżer, Dorota Miśkiewicz, Pedro Nazaruk, Marek Napiórkowski, Henryk Miśkiewicz, Robert Kubiszyn, Paweł Gzim-Zarecki, Czarek Konrad. Dziękujemy najmocniej.

0: znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.
1: Hey! Listen up, y'all! This room's a mama! Hit it!

Znasz to uczucie, gdy technologia próbuje cię oszukać w najbardziej absurdalny sposób, bo dokładnie tak było w roku 2004, kiedy firma Sony wypuściła zabezpieczenie rootkit na płytach muzycznych, które miało niby chronić przed piractwem, a w rzeczywistości zostawiała w twoim komputerze dziurę wielkości stodoły, przez którą każdy haker mógł wejść jak do siebie. To był totalny obłęd warty miliony dolarów strat i gigantycznej wpadki wizerunkowej, a wszystko pod przykrywką walki o prawa autorskie. Więc kiedy następnym razem poczujesz, że ktoś cię podgląda, to prawdopodobnie nie jest to paranoja, tylko kolejna aktualizacja systemu, która zaraz zje twój procesor w X-Vibe. Teraz Lone Tasker i We Can't Be Friends w X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Krzysiek z Radomia wysłał do szefa wiadomość o kończeniu raportu, ale autokorekta zmieniła raport na raportowanie miłości, przez co w biurze zapadła taka cisza, że aż słychać było kurz opadający na klawiatury. Żeby trochę ocieplić tę niezręczną atmosferę, w Radiu X Vibe gramy utwór I've Got Your Soul od Mr. Rocambole, który w tej sytuacji brzmi jak deklaracja przejęcia korporacyjnej duszy szefa, dedykowaną przez Krzyśka dla jego nieco skonfundowanego przełożonego.

To był In The Dark od Purple Disco Machine i Sophie and the Giants w X-Vibe. Widziałeś, że Purple Disco Machine to tak naprawdę Tino Piątek, który swoją ksywkę wziął z połączenia Prince'a i utworu Gloria Estefan? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Alphaville. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Skoro When I Was Your Man nie wyszło, to teraz czas na Ballet Dancer. Przynajmniej w balecie nikt nie będzie ci marudził o kupowaniu kwiatów. Żenada, co nie?

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

to był Before You Go Lewisa Capaldiego w X-Vibe. Wiedziałeś, że Lewis ma taką obsesję na punkcie szukania swojego sobowtóra, że nawet założył o tym specjalną grupę w sieci? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Outkast. Zostań z radiem X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Marek z Żoliborza przesyła wiadomość do kierowcy srebrnego kombi, który 3 lata temu zajechał mu drogę na Wisłostradzie tak skutecznie, że do dziś pamiętam kolor twoich wycieraczek. Więc skoro dla ciebie wciąż never enough miejsca na drodze, to leci to w Radiu X-Vibe. Od Edwarda Mai i Wiki Dżiguliny, Phoenix oraz Jajka Numara. Dedykuje Marek dla mistrza

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

skoro skończyliśmy gadać o TOK, czas na Passion Naked Edit, czyli w zasadzie na publiczne obnażanie się przy muzyce. Ale spokojnie, nikt nie patrzy. Radio X Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tego wirtualnego oszusta od rzekomej wygranej w loterii, która pojawia się w skrzynce częściej niż rachunki za prąd, depikując mu numer Ain't Nobody artystki Chaka Khan, bo przecież nikt nie chce go bardziej niż ten bot w moich powiadomieniach, więc lecimy z tym hitem w Radiu X Vibe dla Marka z Ursynowa odnośnie jego nachalnego spamera.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek, ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie, no bo kto bogatemu zabroni.

To był Begin de Begin w wykonaniu Julio Iglesiasa w X-Wipe. Wiedziałeś, że Julio, zanim zaczął śpiewać, był bramkarzem w Realu Madryt? Następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Young T, Baxi i Hedy One. Zastań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe nie pyta, tylko gra.
1: Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

0: macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.
2: Come on, join the joy.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

To był Shut Up and Dance zespołu Walk the Moon, X-Vibe. Wiesz, że wokalista napisał ten numer po tym, jak w klubie jakaś dziewczyna kazała mu przestać gadać i po prostu ruszyć się na parkiet? To już nasze następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Solid Bass. Zostań z radiem X-Vibe.

Słuchaj, Irena z Łodzi tutaj. Ledwo ogarniam tort, a mam dzisiaj urodziny, więc musisz mi zagrać ten No Shackles, Praise You od Mary Mary, bo inaczej zwariuję w tym Radio X5.

Skoro you know you like it, to czemu jeszcze nie uciekasz? Chyba, że wolisz, żeby do ciebie run it, bo to jedyna szansa, żebyś wreszcie ruszył się z kanapy. Radio X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Radio Pokolenia X.
1: Play. Zero.

the show goes on. Jasne, tylko że za taką stawkę to nawet na waciki nie starczy. Więc she works hard for the money. To nie hit, a smutna biografia nas wszystkich. Radio X-Vibe.

dostałem wiadomość od Marka z bloku przy ulicy Sławackiego, który dedykuje utwór sąsiadowi z dołu, bo najwyraźniej ten człowiek nie rozumie, że wycieraczka to nie jest miejsce na składowanie zużytych butów, więc może po tym kawałku wreszcie wymarzę i przewinie swoje przyzwyczajenia. A teraz w Radiu X Vibe leci The Cardigans z numerem Erase Rewind dla sąsiada od Marka ze Słowackiego.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

diabeł Naudigity w wersji Midgeby, Thornbolin oraz Navaggio w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista tej grupy pracował kiedyś jako kurier, zanim wskoczył na scenę? To już następne hity dla pokolenia X. A za chwilę Cherry Poppin' Daddies. Zostań w radiu X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

kręciło ci się w głowie przy Right Round, a teraz wjeżdża Hey Hey Guy, bo najwyraźniej potrzebujesz trzeciego do brydża. Nie pytaj mnie dlaczego, po prostu słuchaj dalej w Radio X Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

to był Where Did You Go? Jax Jonesa i MN Cake w X5. Wiedziałeś, że Jax Jonesa naprawdę nazywa się Timucin Alper Emre Lam? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Jay-Z, Rihanna i Kanye West. Zostań z radiem X5.

Hej, tu Ariel z Bytomia. Ledwo żyję po tym leg dayu. Nogi jak z waty, więc puszczajcie mi tego Stereo Love Original od Edward Maya, bo tylko to mnie jeszcze trzyma w pionie na tym radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci jak żyć, nie mówimy Ci na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojego wczorajszego wcielenia, które o 3 nad ranem zamówiło pizzę z ananasem, więc teraz musi fizycznie ruszyć w stronę Funky Town, żeby spalić te kalorie. A w Radiu X Vibe leci Lips Inc. z utworem Funky Town, dedykowanym od Marka dla Marka z wczorajszej nocy. Miłego spalania kalorii przy tańcu.

0: Twojej kieszeni. Na stronie w Aleksie.
1: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Up here.

słyszałeś? Maybe you're the problem w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ava Max przed karierą nagrała ponad 100 piosenek, które nigdy nie ujrzały światła dziennego? To już wszystkie następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Nada Surf. Zostań z radiem X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy. To nasze.

Happy, a teraz czas na Pretty Girl Rock, bo przecież udawanie radości w tym kraju to jedyny sposób, żeby nie zwariować. Nie pytaj mnie dlaczego. Po prostu słuchasz Radio X.

Niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie. Podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

0: Skoro God is a woman, to pewnie dlatego w niebie słuchać głównie Eins, zwei, Polizei. Boże, kto układał tę playlistę? Totalny obłęd. Radio X Vibe.
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7,

0: 3, 4, kleiner Dir, 5, 6, alte Kek, 7, 8, gute Nacht.
1: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
2: W sumie bez różnicy.
1: X-Vibe.

To był Bzerb Music Sessions Volume 53 Shakira w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona ma wrodzoną umiejętność naśladowania głosów, w tym kury? Następne hity dla pokolenia X. A teraz Robert Palmer i Eric E.T. Thorngren. Zostań z radiem X.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

słuchaj, Jerzy z Wąwolnicy tutaj. Znowu muszę słuchać tego samego w kółko przy obiedzie. Więc puść w końcu Locked Away feat Adam Levine od R-City. Adam Levine, bo inaczej zwariuję w tym radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Running. Let's Get It Started to niby wielki plan, ale skończyło się na Kalimba de Luna i graniu na czymś, co brzmi jak dźwięki z wnętrza lodówki. Co za obłęd. Radio X-Vibe.

Marek z trzeciego piętra na osiedlu Słonecznym prosi o ten numer dla sąsiada z naprzeciwka, który chyba nie do końca rozumie, że miejsce parkingowe to nie jest prywatny garaż na całe osiedle. Więc skoro to some kinda rush, to może w końcu pośpieszy się z przeparkowaniem tego grata, bo w Radiu X Vibe gramy dla niego Booty Love z utworem Some Kinda Rush od Marka dla sąsiada.

To był Ring of Fire w wersji H-Blocks i Dr. Ringdinga w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista H-Blocks Henning Weland był kiedyś w jednej klasie z Saszą i razem grali w kosza? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Michael Andrews i Gary Jules. Zostań z radiem X-Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

of the groove.

Pulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

To było I Like It od Cardi B, Bad Bunny i J Balvina w X-Vibe. Wiedziałeś, że Cardi B, zanim stała się gwiazdą, pracowała jako kasjerka w supermarkecie i została zwolniona za to, że dała klientowi zniżkę? To następne hity dla pokolenia X, a teraz leci Red 5. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Tu Radio X Vibe. Nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Słuchaj, Dionizy z tej strony, z Kielc. Wygrzebałem właśnie stare zdjęcia z czasów, jak ratowałem ludzi na plaży i wiesz, naszła mi ochota na to Broken od E-Sitter i Amy Lee, bo to był totalny klimat tamtych lat w Radiu X-Vibe, no.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Together Forever. Ta, jasne, też do znudzenia. A potem So Sick, czyli dokładnie to, co czuję, gdy muszę puszczać ten sam zestaw trzeci raz w ciągu godziny. Radio X Vibe.

W Radiu X Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za momenia. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

0: A teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

ona gdzieś poszła, a my wylądowaliśmy w tanecznym obłędzie Eurovision. Szczerze, nie wiem co gorsze, ten pościg czy ten 2021 remaster.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

To był Someday Soon od Clock Clock w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista tego zespołu, zanim zaczął śpiewać, zajmował się profesjonalnie projektowaniem graficznym? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę usłyszysz Take That. Zostań w radiu.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Dostaliśmy wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojej teściowej, bo w końcu po miesiącu walki udało jej się opanować obsługę mikrofalówki i faktycznie zrobiła wszystko, co trzeba, żeby odgrzać tę nieszczęsną lasagne. To piękny hołd dla kulinarnej determinacji, bo przecież o niczym innym nie śpiewają. Lecimy z tym hitem w radiu X-Vibe. Imagine Dragons, Whatever It Takes. Dla teściowej od Marka. Smacznego, oby nie była za gorąca.

0: To dopiero początek godziny. Współczujemy twoim sąsiadom. Gramy.
1: Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence.

0: in town.
1: Shoutbox. Wpisujesz, wciskasz Enter. Cała filozofia. xvibe.pl.

To Dangerous było niebezpieczne głównie dla twojego gustu muzycznego, ale teraz czas na Party All The Time. Serio? Ty naprawdę masz zamiar znowu imprezować? Masz zdrowie, stary. Radio X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

0: To był Hard to Beat od Hard Five X-Vibe. A czy wiesz, że Richard Archer z tego zespołu w młodości pracował w sklepie mięsnym? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje zaraz Drake, więc zostań z radiem X-Vibe.
1: I wanna know who motherfucking representing it here tonight. Hold on, hold on.

0: wielkie miasto w wydaniu Raz, Dwa, Trzy to zawsze miła odmiana od zgiełku, który zostawiasz za oknem. Choć umówmy się, że w dzisiejszym tempie nawet kawa staje się wyzwaniem. Skoro mowa o wyzwaniach, w 1998 roku świat ujrzał pierwszy odtwarzacz MP3, który mieścił zaledwie 9 piosenek, co dzisiaj wydaje się żartem, a wtedy było szczytem technologii. Czasem lepiej mieć mniej muzyki w kieszeni, ale za to taką, która trafia w punkt, bo przecież pożegnania bywają trudniejsze niż obsługa przestarzałego sprzętu. Zostawiamy więc miejski gwar i wchodzimy w bardziej intymny, melancholijny nastrój, bo właśnie nadszedł moment na szczerość, której nie da się zapisać na żadnym nośniku. Teraz Dean Lewis i How Do I Say Goodbye w Radiu X Vibe.
1: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo w końcu po miesiącu walki udało mu się zmusić ten oporny mózg do ruszenia się z kanapy i pójścia do pracy. To totalny klasyk o sile ludzkiej woli i pokonywaniu lenistwa, więc trzymajcie kciuki za jego awans. A teraz w Radiu X-Vibe, Bugs Fizz, Making Your Mind Up. Dla szwagra od Marka.

Troy Sivan właśnie wyśpiewał swoje rozterki i powiedzmy sobie szczerze, że w 2024 roku bycie jedną z jego dziewczyn to dość skomplikowany logistyczny koszmar. Skoro już przy komplikacjach jesteśmy, to w 1984 roku świat zachwycił się elektronicznym brzmieniem, które nie potrzebowało cyfrowych poprawek, żeby brzmieć jak milion dolarów. A Billy Ocean udowodnił, że można śpiewać o miłosnym pościgu bez zbędnego dramatu. I teraz leci klasyk, który na pewno znasz z każdej szanującej się domówki. X-Wipe, Billy Ocean i Caribbean Queen. No More Love on the Run.

To był Black Betty zespołu Ram Jam w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten utwór to tak naprawdę stara pieśń więzienna z lat 30? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Trio. Zostań z radiem X-Vibe.

Paweł Kukiz i Jugoton w utworze O nic nie pytaj przypominają mi czasy, gdy życie było prostsze, a jedynym zmartwieniem był brak zasięgu w telefonie stacjonarnym. Skoro o przeszłości mowa, w roku 1998 świat oszalał na punkcie gry w węża na telefonach Nokii, co było szczytem technologii i jedynym sposobem na zabicie nudy. Dzisiaj mamy dostęp do każdej muzyki świata, a mimo to wciąż wracamy do tego samego marwenia, co w sumie jest całkiem zabawne. Zostawmy jednak te nostalgiczne dylematy i przejdźmy do bardziej relaksujących klimatów, które idealnie pasują do tego wieczoru w Radiu X-Vibe. Teraz Chris Brown oraz Drake i No Guidance w Radiu X-Vibe.

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowej, która w końcu przyznała się do kradzieży jego ulubionego miksera. W końcu Love in the First Degree to nie żadne wyznanie miłości, tylko czysty paragraf za przywłaszczenie mienia ruchomego z premedytacją. A teraz w Radiu X Vibe Bananarama. Love in the First Degree. Dla teściowej od Marka.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

głośnie przebrzmiało Forget You i szczerze mówiąc mam wrażenie, że zapomnienie o pewnych sprawach bywa zbawienne dla zdrowia psychicznego. Zwłaszcza gdy przypomnę sobie rok 2004, kiedy to świat oszalał na punkcie telefonów z klapką, które pękały po 2 tygodniach użytkowania. I tak naprawdę w X-Vibe serwujemy teraz coś równie niezniszczalnego, co tamte stare sprzęty, czyli J-Rule oraz Ashanti w Mesmerize. Niech ten hip-hopowy klimat wjedzie Ci prosto w głośniki, bo to totalny klasyk w radiu X-Vibe.

apart Post Malona w X-Vibe. Wiedziałeś, że Post Malone ma taką obsesję na punkcie średniowiecznych zbroi, że kolekcjonuje je w domu? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę usłyszysz Edwina Collinsa. Zostań z radiem X-Vibe.

Muzyka dla ludzi, którzy wiedzą, że nie wszystko w życiu jest super. X-Vibe. Gramy dalej.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know.

Golek, orkiestra z 2000 rokiem w tle, to zawsze wyzwanie dla spokojnego wieczoru. Ale przynajmniej nie musisz teraz szukać lornetki, żeby dostrzec, jak bardzo zmienił się świat od 2003 roku, kiedy to po raz pierwszy oficjalnie uznano, że wysyłanie wiadomości tekstowych z polskich telefonów to pełnoprawna forma komunikacji, a nie tylko zabawa dla nudnonych nastolatków. Skoro już weszliśmy w erę cyfrowego szaleństwa, pora na coś, co brzmi zdecydowanie mniej swojsko, a znacznie bardziej dziko. Więc odpuść sobie analizowanie dawnych tekstów i skup się na tym, co zaraz wpadnie w uszy w radiu X-Vibe. Bo teraz Lone Tusker i Crazy w radiu X-Vibe.

0: kierowniku, oczka mu się odlepiło, temu misiu.
1: A u nas? U nas wszystko gra, dosłownie, Radio X-Vibe.
2: Let's go, girls.

0: Słuchaj, Alan Stychów tutaj. Niby mam stertę roboty i nie powinienem, ale i tak puszczam muzykę. Więc poproszę, znalazłam live od Agnieszka Chylińska, bo w Radio X Vape przynajmniej nikt nie pyta o sen.
1: Dobra. Czy państwo mnie słyszą?

Pierwszy raz jestem u was. Przeżywam właściwie, można powiedzieć, przeżywam od momentu, kiedy Jurek powiedział mi o tym, że mam przed wami wystąpić i że mnie zaprasza tutaj. I muszę wam powiedzieć, że mam 43 lata, 25 lat na scenie, a nie przypominam z tego momentu, żebym była tak bardzo wzruszona. Bardzo dziękuję. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Jestem tutaj i chcę, żebyście wiedzieli, że jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Dziękuję.

Dua Lipa właśnie wytańczyła swoich głośników Wszystkie zmartwienia i mam nadzieję, że przynajmniej nie połamałeś przy tym mebli, bo w 1984 roku pewien facet wpadł na pomysł, żeby stworzyć najbardziej irytującą zagadkę muzyczną świata. I wcale nie potrzebował do tego internetu ani sztucznej inteligencji, tylko zwykłego syntezatora, żeby zagnieździć się w twojej głowie na dekady. Jak niechciany lokator w X-Vibe. Teraz Nick Kershaw i The Riddle w X-Vibe.

był Old Love Erika Claptona w X-Vibe. Wiedziałeś, że gość zaczynał karierę jako pomocnik murarza, zanim na dobre zajął się gitarą? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz usłyszysz Dexys Midnight Runners. Zostań w radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: radiokowa propagacja. W każdy czwartek o 21:00. Włącz radio. Wyłącz poprawność.
1: Dobry wieczór. Dzisiaj absolutnie wyłączamy poprawność. Nie będziemy za nic przepraszać. Proponuję od razu zrobić głośniej. Mam nadzieję też, że już jesteście po kolacji, po prysznicu, bo audycja dzisiaj będzie bardzo długa i nie skończymy o 22:30. Ja nazywam się Marcin, to jest rokowa propagacja, dokładnie powiem, to 46, proszę Państwa. Dlaczego tak od liczby zaczynam? Bo mam trzy wiadomości, w tym dwie dobre i niestety jedną trochę smutną. To może zacznę od dobrej. Pierwsza dobra wiadomość, proszę Państwa, jest dzisiaj taka, że mamy Międzynarodowy Dzień Muzyki. Fantastycznie, nie? Fantastyczne święto. 1 października roku pańskiego 2026. Druga wiadomość to ta zła, która niestety, muszę Wam powiedzieć, że X-Vibe kończy nadawanie 12 października roku pańskiego, czyli dokładnie za 12 dni. Czyli każdy z nas będzie miał jeszcze po dwie audycje. Czyli mówiąc krótko, w tej chwili słuchamy przedostatniej rokowej propagacji. No i ta trzecia wiadomość, ta dobra, jest taka, że będzie prawie dwie godziny. I będzie muzycznie, nie będziemy brać jeńców, chociaż rozpoczniemy sobie bardzo, ale to bardzo spokojnie, powiem Wam tak. Nigdy, jak tu gram, nigdy tak nie stresowałem się jak przed początkiem dzisiejszej audycji.

Want It All, Queen oczywiście, album The Miracle z roku 1989. Dźwięk czynienie, bo zapomniałem z tego całego stresu, dźwięk czynienie spiętego otworzyło nam dzisiaj audycję Hardcore albo Hardcore 2023. Tak, dzisiaj będziemy właśnie dźwięk czynić, czyli będziemy ponownie udowadniać, że muzyka jest absolutnie fantastyczna i to będzie takie troszkę moje, trochę osobiste best of z tego, co się tutaj działo przez 46 audycji i jeszcze troszkę wcześniej, ale to mam nadzieję, że jakoś to się tu przypasuje i dobrniemy do nomen omen prawie do 23, jak tutaj widzę po playliście. Pytacie się, czy nam smutno? No smutno nam, no nie mogę powiedzieć, że nie jest nam smutno, że przygoda się kończy, no ale spokojnie, coś się kończy, coś się zaczyna, także wszystko jest po coś.

Zawsze mnie zastanawiało, jak ten drugi wokal w ostatnim refrenie, jak ktoś to śpiewa. Tam naprawdę czasami chyba musiał się gdzieś w imadełko wcisnąć, żeby tak wysoko, wysoko zaśpiewać Runaway i Bon Jovi z albumu Bon Jovi. I to był rok, proszę Państwa, 1984. My tak dzisiaj tą rokową propagację zaczynamy sobie tak sobie spokojnie, ale będzie zgrzyt, naprawdę. Będzie dużo hałasu, dużo zgrzytu. Będziemy po prostu czynić hałas, krótko i na temat. Tak powiem wam tak, z życia radiowca to czasami tutaj z naszej kuchni to jest tak, że czasami żyjemy absolutnie na krawędzi, kiedy widać już godzinę, że już, a tu dopiero coś się jeszcze załączyć nie chce. No ale to jest ta adrenalina, słuchajcie, to jest ta adrenalina i jest taki utwór właśnie trochę o tym opowiadający.

Living on the Edge, Aerosmith i album jakże fantastyczny w całości, Get a Grip, 1993 rok. Nie wiem, czy pamiętacie klip, ale tam były fantastyczne, jak na tamten czas, przejścia komputerowe, bajery, cuda. Świetne, trzy klipy są chyba z tego albumu, które są w ogóle ze sobą powiązane ludźmi, którzy grają w klipach, bohaterami i bohaterkami. Także jak możecie, to zróbcie sobie taki właśnie powrót do przeszłości do albumu Get a Grip. My dzisiaj, proszę Państwa, świętujemy samodobro muzyczne, czyli Międzynarodowy Dzień Muzyki, ale jakbyście nie mieli okazji do świętowania dzisiaj, to jest naprawdę dużo rzeczy, ale wrócimy do świętowania. Ale jedna jest bardzo ciekawa też sytuacja, że dzisiaj świat, proszę Państwa, nie pozwala nam się smucić, absolutnie, mimo że mamy jakieś tutaj smutne wieści, ponieważ dzisiaj imieniny obchodzi Cieszysław. To ten gość musi być naprawdę, on musi się całe życie cieszyć. Cieszysław, hej Cieszysław, co u ciebie, jak tam, cieszysz się? Kurde, no, ma to... pewnie też ma mocne nerwy, nie? No i będziemy też dzisiaj grali sobie na przykład takie piosenki ku pokrzepieniu serca, na przykład, taka jest moja teoria, na przykład do tej piosenki, która przed nami.

Tiger, Leo i Rob Lundgren w oczywiście fantastycznym coverze. Piosenka do filmu w oryginale, gdzie gość, który grał główną rolę, nie będę tutaj przytaczał tego, no, imienia i nazwiska, żeby reklamy nie robić, ale wszyscy wiemy, o kogo chodzi. O gościu, który po prostu nigdy się nie poddawał.

0: autystyczny Lux Torpeda z albumu Lux Torpeda 2011. To już za nami. No, to jest mocny numerek, To fajnie perkusja chodzi, też się tak dokładnie się z tym zgadzam. Numer następny to będzie cover i następny też będzie cover. Dzisiaj będzie, dużo będzie coverków. Jeden już za nami. Jeszcze trzy, co najmniej. Chyba, że przewinę stronę, to będę zobaczę. Nie, potem już nie będzie. To tak. Jest taki moment, że czasami człowiek poznaje różną taką nową muzykę, która czasami jest wytworzona przez sztuczną inteligencję. Jakby nie było. I niektóre utwory zapadły mi w pamięć. I to przed nami będzie jeden z tych, który normalnie w oryginale można by mono deklamować. Ale uwaga, uwaga, oni go zaśpiewali.
1: 2X Vibe. Nie, to nie pomyłka.
0: Znaczy nie wiem, czy oni, ale ktoś na pewno.

0: ti gruzah. Powiem tobie jedno. Jesteś moją królewną.
1: Do Mars napada. Zgodnie z dzisiejszym hasłem motywującym do audycji, nie będziemy za nic przepraszać, to absolutnie nie przepraszamy za słowa, które padły tutaj. Niektóre są już niecenzuralne. Powiem od razu, że do końca audycji będzie jeszcze parę piosenek, gdzie absolutnie będą słowa niecenzuralne, więc prosimy nie odchodzić od radioodbiorników, bo to jest przedostatnia rokowa propagacja i uprasza się o pozostanie. Mars napada w oryginale Kazik z albumu Melasa z roku 2000, a to Power Anthem Forge, jak to ładnie tak po angielsku, i to jest rok, proszę Państwa, 2026, proszę, 26 lat później, jakże piękne. Można by tam troszkę popracować nad pewnymi frazami łamańców językowych po polsku, bo tam się pewne tempo nie zgadza, ale czy to ważne, proszę Państwa? Chyba nie. Powiem tak, nie zatrzymuję się absolutnie, bo właśnie tak już mniej więcej od wpół do planowałem się rozpędzić. No to się rozpędzamy.

0: jak zawsze do końca, do ostatniego dźwięku. Proud Mary i AC Drinkers z albumu High Prof Cosmic Milk. To był rok 1998. O, już coś graliśmy dzisiaj z 98. To jest jako bonus track na tym albumie. A taka ciekawostka, Tina Turner oczywiście, 71, nagrała ten utwór. Taką fajną, szybką wersję, ale uwaga, uwaga, to był cover, bo oryginalnie utwór ten powstał w 69, proszę Państwa, także takie rzeczy tutaj gramy czasami w rockowej propagacji, aż takie stare, ale nie do końca, bo potem takie fajnie można je zmiksować i zagrać jeszcze raz. Zabawa polega na tym, że utwór następny też będzie coverem, też oryginał jest bardzo stary. Tak, oryginał jest bardzo, bardzo stary, a grupa Sepultura nagrała go w 93. Także możecie się tylko domyślać, kogo oni będą coverować. Dodam tylko, że ten utwór jest umieszczony na płycie Nativity in Black.
1: Jesteśmy X Vibe. Nie.

Sepultura, Symptom of the Universe, oczywiście cover grupy Black Sabbath, która to grupa nagrała w 75 płytę Sabotage i tam to jest właśnie na tej płycie. No nie brzmi tak ciężko, chociaż w tamtych czasach to było naprawdę półgrube granie. No cóż, Chaos ID, proszę Państwa, albo Nativity in Black, pierwsza część, bo są dwie. Tam można też usłyszeć ten utwór, ale widzicie, Sepultura tak tutaj uoiła nam lekko, znaczy mocno, a na koniec tak leciutko, fantastycznie, gitary bez przesteru i tam różne solóweczki, także chłopaki naprawdę potrafią grać tą muzykę. Następny utwór już będzie też absolutnie niepowstrzymany, tak, można by nawet tak to przetłumaczyć mniej więcej, a trzeba po angielsku to bardzo szybko przeczytać, bo powoli to się nie da. Unstoppable.

I am Unstoppable, czyli Disturbed. Disturbed, o właśnie, głośniej musiałem zrobić. Disturbed, album Divisivi, 2023. Będziemy teraz bardzo hałasować, absolutnie, i będziemy za to jeszcze hałasować po niemiecku.

Johannes Brandt i grupa Rammstein z albumu Mutter z roku 2001. No i słuchajcie, minęło nam jakże fantastycznie, mam nadzieję, pierwsza godzina naszej rockowej propagacji, tej przedostatniej. I to bardzo dobrze, bo teraz będziemy się już absolutnie rozpędzać i robić naprawdę różne szalenie muzyczne rzeczy. No to tak, co do rozpędu, to uwaga, bądźcie czujni, trzymajcie się teraz mocno czegoś, ale głośniej, proszę głośniej.

Żołnierz Fortuny, grupa Turbo z albumu Kawaleria Szatana, który na pewno nie wyszedł w roku 2008, jak tutaj mam na streamingu. Zaraz to sobie sprawdzimy. Sprawdzimy sobie, to sobie wpiszemy Kawaleria Szatana Turbo. Kawaleria Szatana. O, jest. Kawaleria Szatana Turbo. Tak jest. No proszę bardzo, już wszystko mamy nagrane na przełomie 85 i 86 roku. I teraz uwaga, proszę Państwa, jest taki czas, że już jest po 22, więc już jest tak zwany absolutny rock and roll. Więc chciałem tak. Mam taki utwór, który można troszkę powiedzieć, tak podsumowuje te wszystkie utwory heavy metalowe, które były przed nami, przed tym utworem. Heavy metalowe, takie rockowe, bardziej ciężkie, szybkie i tutaj emocjonujące, bardziej ciężkie, szybkie i tutaj emocjonujące. Ale jedno jeszcze chciałem wam powiedzieć. Chciałem za was wnieść toast, za słuchaczy. Bo gdyby nie wy, to tego radia, generalnie radia by po prostu nie było. I chciałem powiedzieć wam, że bardzo się utożsamiam z tą piosenką, która będzie następna, i ten tytuł uważam za bardzo słuszny. Metal jest super.

0: co? Przecież to jest piękne. Metal jest super. Twoja stara of death. Tak nazywa się zespół. To jest singielek Metal jest super, który powstał 6 listopada 2021 roku. No i teraz takie naszło mnie takie pytanie, co po takim numerze można zagrać, skoro już wszystko żeśmy zagrali i wiemy, że metal jest super. No i proszę Państwa, jest taki utwór, absolutnie jest taki utwór, jest taki zespół, który można zagrać spokojnie po Twoja stara of death.
1: Nie bądź poważny. My nie jesteśmy. Radio X-Wide.

Oho, to na koniec jeszcze brakuje. Kukurydza i grupa Lemmy Poo, która była absolutnie jednym z par playów tutaj naszej anteny. Za tydzień też ją oczywiście zagramy. Znaczy nie Kukurydza, tylko grupa Lemmy Poo. Jeszcze nie wiem z jakim utworem, ale na pewno będą. Oni po prostu muszą być. A to był album z albumu pieśń Wędrowny Druciarz z roku 2022. No tak, takie rzeczy, proszę Państwa, w normalnych stacjach radiowych absolutnie nie grają. Nie, nie, to są utwory, które raczej w radiach są niespotykane. No chyba, że w takim. Utwór następny, słuchajcie, to taka historia, bo tak jak na początku audycji powiedziałem, że troszkę się stresowałem dzisiejszą audycją, przygotowaniem do tego i powiem szczerze, że wczoraj, w sumie dzisiaj, bo to już było po północy, nie mogłem spać. I co się okazało? I mam tak czasami w życiu, że coś się dzieje, następuje jakaś zmiana, i pojawia się jakiś utwór, który mi się bardzo mocno z tą zmianą kojarzy, jak go zazwyczaj słyszę. I pojawił się dokładnie minutę po pierwszej w nocy dzisiejszego dnia, czyli 1 października 2026, pojawił się nowy singiel Zenka Grabowskiego. Nomen omen, siedzę właśnie w koszulce z jednorożcem, właśnie od Zenka, który nazywa się Rzeka, promujący jego najnowszy album 44, który po prostu jest... No punktuje, po prostu w punkt.

że Zenek jest ukrytym psychofanem Lewisa Hamiltona, który nosi na bolidzie, znaczy wozi na bolidzie numer 44, a jego imię 44 po prostu tutaj gdzieś tutaj między nami jest duch Mickiewicza, ale o tym będzie za tydzień.

0: krew!
1: To jest nasze święta krew, ciało i krew, The Bill, album Dekada, czyli 2024. Idziemy, proszę Państwa, dalej, bo nam tutaj czas szybko pędzi, 22:25. Ja mówiłem, że siedzę w koszulce z jednorożcem. Tak, to prawda, to jest koszulka od Zenka, znaczy z zenkowego koncertu tutaj z naszego Szczecina. Ale piosenkę o jednorożcu też mamy, aczkolwiek nie będzie to zenkowa piosenka, tylko od Macieja Dragona Wielkiego. To jeden z tych numerów, które poznaliśmy gdzieś tam na początku naszych spotkań radiowych. To czas go teraz przypomnieć.

0: Na głowie magiczny róg punkowy, jednorożec Maciek Dragon Wielki i to był album punkowy jednorożec z roku 2023 i tu jakże przepiękna piosenka, że jak się marzy, to po prostu o rzeczach wielkich. A teraz piosenka od starych dziadów.
1: Rokowa propagacja. Włącz radio. Wyłącz poprawność.

Teraz wiem, jestem jak jestem, grupa Stare Dziady, oni się tak naprawdę nazywają, album też to Stare Dziady z roku 2022, ale to dość stare, ale proszę Państwa, także to absolutnie się nie zmienia, to była piosenka życiowa, a teraz będzie kolejna piosenka życiowa, ku okrzepieniu serc, także po prostu życie.

piosenka o życiu. Tanie ślugi i browary, grupa Stuleja z albumu Coming Out z roku 2024. Także pamiętajcie, nie przesadzamy z tanimi ślugami i browarami w parku z kolegami, bo potem może być kac, o ja, nie? No, nie wiem, czy lubicie Dietę Geppert, ale ja czasami mam takie ciągoty, żeby posłuchać Dietę Geppert w oryginale, ale na szczęście zdarzyli się tacy ludzie, którzy zrobili covery Edyty Geppert. Jeden z takich tak zapadł w mojej pamięci. I oto on.

Prawda, że fantastyczna koncertowa wersja, to słuchajcie, to też AI zrobiło, ale w tej wersji usłyszałem to pierwszy raz, nie wierzyłem, że to jest po prostu zrobione z komputera. I tak mnie to urzekło, że zostało nam do dzisiaj. No to był cover Edyty Gebert i następny utwór, proszę Państwa, to też będzie cover. I to Rihanny, żeby było śmieszniej, a gość, który to wykonuje, przerabia muzykę na muzykę akustyczną. Także naprawdę jest moc. Jest 22:40, także zostało nam raz, dwa, trzy. Trzy takie normalne i ten czwarty, czyli wiadomo co. Ale zanim wiadomo co, to jeszcze trzy.

0: Diamond!
1: Neoakustyk i tak, neoakustyk zazwyczaj jest akustyczny, jak sama nazwa wskazuje, a tutaj Diamonds i Rihanna jednak była gitarra przesterowana, ale że jakże piękna, także wybaczcie mi ten błąd, bo zapomniałem, że on tutaj na gitarze normalnej, nieakustycznej. Zbliżamy się powoli do końca i to zawsze jest taki troszeczkę problem, jak tu zagrać na koniec, żeby było bardzo dobrze. Co tu wstawić, żeby było odpowiednio? Jest parę takich utworów na koniec audycji i jest parę takich utworów na początek audycji, ale ten jest wyjątkowy. Tak naprawdę jest wyjątkowy, bo tu jest bardzo ciekawa monodeklamacja wykonana przez nikogo innego jak mojego ulubionego aktora polskiego, czyli Bogusława Lindę.

nie będzie takiego lata.

Finlandia, nie mylić z Finlandią i oczywiście Świetlik i Bogusław Linda, Las Putas Melancholicas. Teraz tak, proszę Państwa, jest następny numer, jest przedostatni i zawsze robimy to, że przed przedostatnim numerem mówimy sobie to, co jeszcze będzie, a ponieważ jeszcze będzie, jeszcze do 12 października sobie jesteśmy, to przypomnę. Jutro oczywiście techniczne moje wydanie muzyki mechanicznej do tupania i kręcenia biderkiem. Także serdecznie zapraszam. Będzie co? Będzie samo najlepsze, słuchajcie. Tak? W sobotę jeszcze się uda. Myśli Nieuczesane i Katarzyna. W niedzielę Dźwięki Staśmy i Aleksandra. Jeszcze przed nami w poniedziałek Adrian i Play of Beats od 20 i wtorek Olen Gold i Łukasz. No i co? I w czwartek za tydzień jeszcze ja. Rockowa propagacja. I potem jeszcze Funky House. I to będzie, proszę Państwa, na tyle. Ale nic, nie smućmy się. Będzie lepiej. Pamiętajmy, że wszystko jest po coś. Tak już jak powtarzam dzisiaj przez samą audycję. Słuchajcie, ten przedostatni utwór jest taki, że chodziło mi po głowie. Pamiętałem tylko, że w tekście jest coś jak gęsty las. I pamiętałem taki klip właśnie, taki troszkę pokręcony. Taki jakby dziewczyna, jakieś światła, takie jakieś dziwne rzeczy. I nie mogłem sobie uprzytomnić, co to było. Chodziło za mną, chodziło od wczoraj, że muszę to zagrać, bo po prostu to musi być. No i znalazłem. Dokładnie na 10 minut przed początkiem audycji trafiłem.

0: Odprowadź, to było właśnie Odprowadź i Mela Kotelok z albumu Migawka z roku 2018. No i słuchajcie, idealnie, 22:54, więc utwór powinien wejść w całości. Następny oczywiście, wiemy jaki. Słuchajcie, trzymajcie się ciepło, bo znaczy ciepło to w sumie jest, bo jest 17 stopni w tej chwili. Bądźcie dzielni, żyjcie w zdrowiu, dbajcie o siebie, pijcie dużo wody, bo to jest bardzo, bardzo ważne i słyszymy się już za tydzień. No i najważniejsze, uśmiechajcie się.
1: Rokowa propagacja. Audycja dla tych, którzy nie potrzebują zgody, by myśleć po swojemu.

Kostka suflera i ich cisza jak ta to idealny sposób na zmuszenie Cię do przemyślenia wszystkich życiowych błędów. Choć umówmy się, że w 1986 roku, kiedy świat zachwycał się pierwszym komputerem osobistym od Commodore, nikt nie przewidział, że będziemy tak bardzo tęsknić za analogową nudą. Trochę ironiczne, że teraz siedzisz wpatrzony w ekran, zamiast po prostu odetchnąć. Skoro już wpadłeś w ten nostalgiczny trans, czas na szybką zmianę klimatu. Z melancholii na synthpopowy chłód, który sprawi, że nawet najgorszy poniedziałek wyda się znośny. Przed Tobą Bulletproof i LaRue, czyli dźwiękowa tarcza na wszystko, co przyniesie Ci resztę wieczoru w Radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje ten kawałek żonie, bo wreszcie po 10 latach zrozumiała, że słodkiego, miłego życia to instrukcja obsługi cukierni, którą on chce otworzyć w garażu, a nie żadne tam metafory o szczęściu. Totalny obłęd, ale w sumie racja. Skoro w tekście mowa o słodyczach, to przecież oczywiste, że chodzi o biznesplan, a nie o jakieś sentymenty. A teraz w Radiu X Vibe kombi słodkiego, miłego życia. Dla żony od Marka.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

Dobra, jeśli po tym treningu brzucha i pośladków wciąż czujesz, że twoim jedynym sportem ekstremalnym jest podnoszenie pilota, to jesteśmy w domu. W 1997 roku niejaki Tamagotchi opanował świat, ucząc nas, że dbanie o cyfrową kupę jest szczytem odpowiedzialności. A teraz, gdy już wiesz, że twoje życie jest równie skomplikowane co karmienie pikselowego stwora, czas na coś, co wywoła więcej zamieszania niż lokalna kawiarnia. Więc niech Kelis i Lej Milk

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

To był Fajty Start zespołu Killian's X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista tego zespołu w wolnych chwilach zajmuje się projektowaniem mebli? Następne hity dla pokolenia X, a za moment wjeżdża Madonna. Zostań z Radiem X-Vibe.

0: nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Fi.
1: You good, T-Max?

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Dobra, jest druga w nocy, miasto śpi, a ty pewnie zastanawiasz się, czy te wszystkie cyfrowe zjawy w twoim telefonie to przypadek czy spisek. Więc wbijaj w X-Vibe, bo w Night Market nie bawimy się w półśrodku. Czy wiesz, że w 1986 roku, kiedy świat zachłysnął się technologią, pewien japoński inżynier wpadł na pomysł stworzenia Tamagotchi, co było w sumie cyfrowym odpowiednikiem posiadania martwego zwierzątka w kieszeni, bo każdy dzieciak prędzej czy później doprowadzał to biedne stworzenie do elektronicznej śmierci przez zwykłe zapominalstwo, a potem wylewa łzy nad plastikowym jajkiem, co jest idealnym podsumowaniem ludzkiej natury, czyli tworzenia rzeczy, które mają nas bawić, a ostatecznie tylko wpędzają w poczucie winy. Więc odpuść sobie ten cyfrowy żal i poczuj beat, bo teraz Pitbull oraz TJR i Don't Stop The Party płyną w eterze X-Vibe.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to, że kelnerka nie zapytała o smacznego, to początek końca jego życia towarzyskiego, więc w ramach tej dramatycznej, egzystencjalnej pustki odpalamy dosłownie granie w pokera. Leci Beyoncé i Texas Hold'em, a dedykacja wędruje od Marka dla wszystkich, którzy przegrali swoje życie przy pierwszym rozdaniu kart, tutaj w Radiu X Vibe.

Znowu tu jesteś, choć w sumie trudno się dziwić, bo w tych godzinach tylko cienie i my mamy cokolwiek ciekawego do powiedzenia. A skoro już siedzisz w tym mroku, posłuchaj, jak w 1987 roku ludzie wierzyli, że jeden z odcinków serialu o przygodach małomiasteczkowego detektywa wywołał masowe ataki paniki przez zwykły, lekko niepokojący bit w ścieżce dźwiękowej, co w X-Vibe nazywamy po prostu klasycznym brakiem wyobraźni twórców, bo zamiast dreszczowca dostaliśmy wtedy czysty obłęd i zbiorową histerię, która dzisiaj bawi nas tak samo jak mody z tamtych lat. Więc rozsiądź się wygodnie, póki jeszcze nie musisz mierzyć się z rzeczywistością. Bo teraz Ania Dąbrowska i tego chciałam w X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Pamiętasz, jak w 1997 roku ekipa od Teletubbiesów uznała, że gigantyczne, niepokojące króliki w ich programie to świetny pomysł? Dzieciaki miały koszmary, a dorośli w X-Vibe łapali się za głowy, bo ten surrealistyczny trip był totalnym obłędem nie z tej ziemi. Więc teraz w czasie audycji The Chainsmokers i ich Paryz rozjaśnią mroki. Leci to w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Kuba z Żoliborza nie zmruży oka, bo jego sąsiad znowu trenuje stepowanie o 3 nad ranem w butach z metalowymi flekami. Więc puszczamy Wake Up in the Sky, żebyś w końcu poczuł się jak w chmurach, a nie na betonowym suficie. W radiu X Vibe leci Gucci Mane, Bruno Mars i Kodak Black dla Kuby. Od prowadzącego, obyś wspał dzisiaj w niebie, a nie w korkach.

0: Słuchasz radia X-Vibe i dobrze, bo jak mawiał Franz Maurer, nie chce mi się z tobą gadać, ale do was jeszcze tak.
1: Hello everybody. Welcome today to the wonderful world of you. Now check it, you have two options. You can eat it or throw it away.

Znowu się spotykamy w tej ciemnej dziurze, gdzie czas płynie jak rozlany olej, a jedynym towarzyszem jest szum w głośnikach. W 1996 roku świat oszalał na punkcie Tamagotchi, plastikowego jajka, które wymagało więcej atencji niż niejeden współmałżonek. A kiedy cyfrowy zwierzak zdechł, dzieciaki wpadały w histerię, jakby żegnały się z kimś bliskim, choć to tylko piksele na ekranie. Absurd totalny, bo przecież wszyscy wiemy, że w Nightmare nie ma litości dla nikogo, nawet dla wirtualnych stworzeń, które w X-Vibe mają swój własny, pokręcony rytm. Skoro więc świat karmi nas potworami, które hodujemy we własnych kieszeniach, lepiej po prostu wpuścić trochę chłodu w ten beat. Teraz Shawn Mendes i Justin Bieber z utworem Monster w przestrzeni X-Vibe.

zegarek na twoim nadgarstku pewnie dawno przestał mieć znaczenie, więc wbijaj w ten mrok, bo w X-Vibe czas płynie wedle własnego, pokręconego rytmu. Czy wiesz, że w 1997 roku niejaki Tamagotchi wywołał zbiorową histerię, która w Japonii doprowadziła do powstania cmentarzy dla tych plastikowych jajek, bo dzieciaki dostawały załamania nerwowego, gdy ich cyfrowy pupil wyciągał kopyta przez zwykłe niedopatrzenie w karmieniu. Ludzkość zawsze była mistrzem w przywiązywaniu się do przedmiotów, które mają w głębokim poważaniu nasze uczucia. A teraz, gdy świat wydaje się jeszcze bardziej absurdalny, posłuchajmy czegoś, co przynajmniej nie wymaga karmienia. Oto Maryla Rodowicz i Sławek Uniatowski z utworem „Będzie to, co musi być”.

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów na planie, bo były tańsze niż plastikowe atrapy, co czyni ten horror jeszcze bardziej absurdalnym w swoim makabrycznym wydaniu. Więc w X-Vibe wkręcamy ten chory beat. A teraz Switchblade, Josiah Nichols oraz Emily Estella z utworem Habits Stay High wędrują prosto do twoich uszu w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: puszczaj mnie. Ja deszczowym dniem.
1: Możesz zmienić stację, ale tam i tak będą gadać o proszkach do prania. Zostań tutaj.